solo. Anya de lota, ni fa buna welum video game welin jedebe. Ni fa buna gade nai, kan yi welo kugwe na nchukube.